0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we środę 27 maja na antenie LRT Klasyka. Czy Morze Bałtyckie staje się dzisiaj jednym z najbardziej napiętych regionów Europy? W dzisiejszej audycji rozmawiamy o rosyjskiej flocie cieni, zagrożeniach hybrydowych i bezpieczeństwie państw regionu z analitykiem Tymonem Pastuchą. W starych trokach narastają emocje wokół likwidacji jednej polskojęzycznej grupy przedszkolnej w rejonie trockim. Rodzice i społeczność alarmują, że reorganizacja może oznaczać nie tylko zmiany administracyjne, ale również kolejny cios dla polskojęzycznej edukacji w regionie. O tym rozmawiamy z przedstawicielką społeczności Agnieszką Rynkiewicz. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Premier Litwy Inga Ruginienė przyznaje, że wśród wykradzionych danych z Centrum Rejestrów znalazły się również informacje dotyczące jej rodziny. Szefowa rządu określała całą sytuację jako niewybaczalną i zapewniła, że władze traktują sprawę bardzo poważnie. Ruginienė podkreśla, że o możliwym wycieku danych wiedziała już w kwietniu. Jednak, jak tłumaczy, opinia publiczna nie mogła zostać wcześniej poinformowana ze względu na prowadzone przez prokuraturę generalną śledztwo. Opozycja domaga się politycznej odpowiedzialności i krytykuje działania rządu, jednak premier przekonuje, że obecnie najważniejsze jest rozwiązanie problemu, a nie dymisję. Jak stwierdziła, jej odejście byłoby teraz najlepszym prezentem dla wrogów. Słowa te padły po spotkaniu z ministrami gospodarki, spraw wewnętrznych i ochrony kraju. Tymczasem po rezygnacji dyrektora Centrum Rejestrów Audriusa Jusasa, minister gospodarki i innowacji Edvinas Grikštas zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu zostanie ogłoszony konkurs na nowego szefa instytucji. Po wycieku danych z litewskiego Centrum Rejestrów opozycja w Sejmie zapowiada rozpoczęcie parlamentarnego śledztwa. Przewodnicząca Ruchu Liberalów Wiktoria Ćmielity-Nielsen podkreśla, że konieczne jest wyjaśnienie, dlaczego osoby poszkodowane nie zostały natychmiast poinformowane o możliwym wycieku ich danych osobowych. Według organów ścigania dane zostały wykradzione za pośrednictwem kont Departamentu Migracji, a logowania do systemów miały odbywać się z zagranicy. Śledczy informują, że skopiowano około 600 tysięcy wpisów, w tym informacje z rejestru nieruchomości zawierające m.in. dane osobowe i numery identyfikacyjne mieszkańców. Sprawa wywołała szeroką debatę o bezpieczeństwie państwowych systemów informatycznych i odpowiedzialności instytucji za ochronę danych obywateli. Opozycja domaga się wyjaśnienia, kto wiedział o wycieku, kiedy podjęto pierwsze działania i czy państwo odpowiednio zareagowało na zagrożenie cybernetyczne. W litewskich szkołach coraz częściej dochodzi do przypadków przemocy i agresji między uczniami. Dyrektorzy placówek oraz przedstawiciele systemu oświaty zastanawiają się, jak skuteczniej reagować na takie sytuacje i co robić, by poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Prezes Litewskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Dainius Zwierdauskas podkreśla, że jednym z kluczowych elementów zapobiegania przemocy jest zapewnienie uczniom zajęć także po lekcjach. Jego zdaniem większe zaangażowanie młodzieży w aktywności pozaszkolne mogłoby ograniczyć skalę agresji, wykluczenia i przemocy rówieśniczej. Profesor Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu Kęstutis Śmigielskas zwraca z kolei uwagę na niedobór specjalistów w szkołach. Według niego konieczne jest zwiększenie wynagrodzeń psychologów, pracowników socjalnych i specjalistów do spraw zdrowia, pracujących z dziećmi, ponieważ to właśnie oni odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i zapobieganiu przemocy wśród uczniów. Coraz więcej firm przewiduje, że rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na rynek pracy. Jak pokazują najnowsze prognozy, aż 4 na 10 menadżerów spodziewa się zmniejszenia zapotrzebowania na pracowników w ciągu najbliższych 3 lat, właśnie z powodu upowszechnienia technologii AI. Ekonomistka Egle Stonkute zwraca uwagę, że najbardziej narażeni na utratę pracy mogą być młodzi pracownicy bez doświadczenia zawodowego. Jej zdaniem problemem może okazać się brak umiejętności krytycznej oceny rozwiązań proponowanych przez sztuczną inteligencję oraz zbyt duże poleganie na automatycznych systemach. Tymczasem litewskie Ministerstwo Gospodarki i Innowacji przygotowało strategiczne wytyczne dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji. Zakładają one stworzenie skoordynowanego ogólnokrajowego ekosystemu AI, który miałby pomóc zwiększać wartość litewskiej gospodarki nawet o 10 miliardów euro. Władze podkreślają jednak, że rozwój nowych technologii będzie wymagał także zmian w edukacji i przygotowania pracowników do nowych realiów rynku pracy. Władze rejonu Trockiego tłumaczą reorganizację przedszkola koniecznością optymalizacji sieci placówek i oszczędnościami. Rodzice oraz przedstawiciele społeczności lokalnej przekonują jednak, że problem jest znacznie głębszy. Ich zdaniem likwidacja polskojęzycznej grupy przedszkolnej w Starych Trokach może osłabić przyszłość edukacji mniejszości narodowych w regionie. Pojawiają się również pytania o warunki dla najmłodszych dzieci, które od września mają zostać przeniesione do budynku szkoły. O sytuacji, obawach rodziców i kulisach reorganizacji rozmawiamy z przedstawicielką społeczności Agnieszką Rynkiewicz.
3: Kiedy po raz pierwszy pojawiły się informacje o możliwej likwidacji albo reorganizacji polskojęzycznych grup w żłobku i przedszkolu w Starych Trokach?
4: Pierwsze informacje tuż przed Nowym Rokiem. Pojawiło się, bo było poinformowane administrację przedszkola, natomiast administracja przedszkola zadecydowała poinformować też o tym rodziców. No i w taki sposób też ta informacja doszła do nas. I ciekawą rzeczą jest to, że reorganizacja polskiej grupy w Starych Trokach dotyczyła też już zreorganizowanej szkoły Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, bo niby wstępnie grupa w przedszkole likwiduje się, ale będzie otwarta w Stelmachowskim. Natomiast szkoła Stelmachowskiego, w ogóle żadnej informacji o takiej reorganizacji, o takich działaniach i planach nie otrzymała. Więc tutaj działały wspólnoty, jak i przedszkola, tak i szkoły, wyjaśniając, jak to będzie, w jaki sposób to będzie działało, funkcjonowało, dlaczego zapadły takie decyzje i tak dalej.
3: A jakie argumenty przedstawiają władze samorządu, uzasadniając planowane te zmiany?
4: Podstawowy argument w samorządzie to pomniejszenie kosztów, bo i to, że reorganizują nie całą sieć przedszkoli, nie tylko w Starych Trokach. Jedyne, że Stare Troki jak zawsze mają takie najbardziej surowe warunki reorganizacji, tak? Bo na przykład szkoły też gimno były reorganizowane w rejonie Trockim, ale zachowały swój statut juridyczny. Natomiast szkoła w Starych Trokach została zreorganizowana do poziomu filii. Tak samo z przedszkolami. Przedszkole w innych miejscowościach, miasteczkach, wsiach są reorganizowane, dołączane do szkół, ale zostają tam wszystkie grupy i nic nie zostaje likwidowane. Natomiast tutaj w przedszkolu zostaje likwidowana grupa z polskim językiem nauczania. I argumentów, to nie ma żadnych. Argument taki, że w szkole można uczyć się języka polskiego, albo nawet ostatnio, jak rodzice mieli spotkanie z merem i wicemerem, to jeszcze do podniesienia decyzji przez Radę Samorządu Rejonu Trockiego, to było rodzicom odpowiedziano, to przecież dzieci mogą dalej chodzić do tego samego przedszkola, to nic, niech idą do litewskiej grupy, bo po polsku można rozmawiać w domu.
3: A też mówiąc o rodzicach, może wie pani, jak rodzice zareagowali na właśnie taką informację o możliwych zmianach i jakie emocje dzisiaj dominują wśród rodzin?
4: Dzisiaj już rodzice niestety nic zrobić nie mogą, bo proces reorganizacji trwa. Władze rejonu, rządu rejonu Trockiego na czele liberalowie z konserwatystami zadecydowali, że jednak przedszkole ma być zreorganizowane mimo sprzeciwu rodziców. Rodzice zgłaszali się i do Ministerstwa Oświaty i, tak jak mówiłam, mieli spotkanie wspólnotowe w Starych Trokach. Też wybrana część rodziców miała spotkanie z merem i wicemerem, próbując i szukać możliwości rozwiązania, żeby tą grupę z polskim językiem nauczania, no i też litewskim językiem nauczania w ogóle chcieli uzgodnić, żeby przedszkole zostało funkcjonować tak, jak funkcjonuje nadal, bo no nie są tam te koszty administracyjne aż tak duże. W budżecie rejonu troskiego to nie będzie jakaś ogromna suma, która będzie miała znaczenie i wpływ, nie wiem, na rozwój jakichś planów strategicznych czy jeszcze coś. Też po wszystkich decyzjach, które zapadły, wiem, że konsultowali się z prawnikami, z adwokatami i szukali możliwości zaskarżyć takie decyzje. Ale niestety nie udało się, no bo w decyzji samorządu wszystko niby jest przypisane i przewidziane tak, że to będzie funkcjonowało, nikt nie zostanie poszkodowany, nikt nie ucierpi i wszystko będzie bardzo dobrze, więc niestety wiem, że prawnik nie znalazł żadnych argumentów możliwych do zaskarżenia takiej decyzji, no i do zatrzymania tej sprawy. Teraz akurat dzisiaj my otrzymaliśmy pytania na kolejną radę w samorządzie rejonu troskiego na następny tydzień. No i którymś tam jednym z punktów już jest właśnie potwierdzenie ostateczne tego procesu reorganizacji. Czyli przedszkole w Starych Trokach zostanie też reorganizowane do poziomu filii. Przedszkole staje się filią szkoły litewskiej w Starych Trokach. Natomiast grupa z polskim językiem nauczania z przedszkola po prostu jest likwidowana. A to była jedyna grupa przedszkolna, która była w gmachu i budynku przedszkolnym z polskim językiem nauczania, która jakby działała od 80 chyba tam 6 czy 8 roku dotychczas. No ale historia 30 lat dla władz trockich w ogóle nie ma znaczenia. Też chciałabym zaznaczyć i dodać, że akurat polska grupa z polskim językiem nauczania nie miała takiej sytuacji, takich wyzwań, jak na przykład było komunikowano, że w szkołach są klasy mniejsze i tam niewystarczająca ilość kompletów i tak dalej, różnych tam argumentów było, to w przedszkolu, czy to z litewskim językiem nauczania, czy to z polskim językiem nauczania, problemu z uczniami nie było i nie ma dotychczas. Więc tutaj ten argument jakby nie był wykorzystywany, ale wiadomo, że jak w mediach gdzieś tam coś się trafi, no to mogą różne argumenty wykorzystać. Dlatego chciałam zaznaczyć, że właśnie w przedszkolu sytuacji, że tam troszkę brakowało dzieci w grupach czy jeszcze coś, to na pewno czegoś takiego nie było.
3: Tak.
4: Teraz rodzice żyją w takiej nie do końca świadomości, co na nich czeka, tak? Bo a ze względu na to, że decyzja Rady zapadła i proces reorganizacji się rozpoczął, to rodzice musieli dzieci swoich zarejestrować do filii właśnie szkoły Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Natomiast tam też przez rodziców było podnoszone pytanie i wspólnota szkoły Stelmachowskiego też skierowała, jeszcze przed podjęciem decyzji tej o reorganizacji, skierowała swoje pismo, że szkoła z przyjemnością przyjmie dodatkowo dzieci, ale nie ma warunków, bo szkoła, w szkole też są grupy przedszkolne, ale one są dostosowane dla dzieci wieku od 3 lat. Natomiast w przedszkolu dzieci były od 1,5 roku. I tutaj była kwestia i jest dotychczas nie załatwiona, czyli przyszykowanie i adaptowanie jak pomieszczenia, placów zabaw, różne higieny, normy i sprawy sanitarne właśnie dla dzieci od 1,5 roku do 3 lat. I tutaj było obiecano, że kwestia będzie załatwiona, że szkoła do 1 września wszystko jakby

0: Polacy dostosuje i wszystkie dzieci będą mogli rozpocząć nowy rok szkolny właśnie już w warunkach odpowiadających wszystkim wymogom. Natomiast no, teraz mamy maj, na razie nic się nie zadziało. Może zaplanowane są jakieś tam działania, nie wiem, remonty, odbudowy, dobudowy i tak dalej na okres letni, jak już będą wakacje. No ale rodzice zarejestrowali swoich dzieci pod takim dużym znakiem zapytania, nie wiedząc, co ich czeka i czy na pewno tych maluchów, zwłaszcza w wieku 1,5-2 lat, będą mogli dostojnie oddać się właśnie do pomieszczenia szkoły strzelmachowskiego, czy ono już będzie dostosowane właśnie dla takich tak małych dzieci.
1: O reorganizacji żłóbka przedszkola w Starych Trokach rozmawialiśmy z Agnieszką Rynkiewicz. Przenosimy się za granicę. Unia Europejska przedłuża sankcje wobec osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka w Rosji. Rada Unii Europejskiej poinformowała, że restrykcje będą obowiązywać co najmniej do 28 maja 2027 roku. Sankcje obejmują osoby odpowiedzialne m.in. za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznej opozycji oraz naruszanie zasad państwa prawa w Rosji. Obecnie unijne restrykcje dotyczą 72 osób i jednej organizacji. Ich aktywa na terenie Unii Europejskiej zostały zamrożone, a obywatelom i firmom z krajów wspólnoty zakazano przekazywania im środków finansowych. Objęte sankcjami osoby nie mogą również wjeżdżać na teren Unii ani podróżować przez państwa członkowskie tranzytem. Bruksela podkreśla, że stanowczo potępia represje i pogarszającą się sytuację praw człowieka w Rosji, szczególnie w kontekście trwającej wojny przeciwko Ukrainie. Nowy mechanizm sankcyjny wobec Rosji został wprowadzony w marcu 2024 roku po śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Polski przemysł zbrojeniowy może w przyszłości rozpocząć produkcję rakiet do amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. O możliwości takiej współpracy poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że Warszawa otrzymała wstępną zgodę Waszyngtonu na rozwijanie tego projektu. Szef polskiego MON mówił o tym podczas wizyty w Ottawie, gdzie spotkał się z kanadyjskim ministrem obrony Davidem McGuinty. Rozmowy dotyczyły m.in. udziału Kanady w Europejskim Programie Finansowania Obronności SAFE oraz rozwoju współpracy wojskowej w ramach NATO. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska jest jednym z najpoważniej rozważanych miejsc do uruchomienia produkcji rakiet PAC-3 dla systemów MIM-104 Patriot, a także pocisków do wyrzutni M-142 HIMARS. Jak podkreślił, w gronie potencjalnych partnerów znajdują się również Niemcy i Holandia. Minister poinformował także, że już we wrześniu w Polsce zacznie działać centrum serwisowe śmigłowców Boeing AH-64 Apache, Sikorski UH-60 Black Hawk oraz Augusta Westland AW-149. Ośrodek ma obsługiwać wojskowych użytkowników tych maszyn z całej Europy. Na Łotwie zaprezentowano skład nowego rządu. Dezygnowany na premiera Andris Kulbergs przedstawił koalicję, którą mają tworzyć 4 ugrupowania polityczne. Oprócz jego centrowej partii Zjednoczona Lista, do rządu mają wejść także centroprawicowa Nowa Jedność, Konserwatywny Sojusz Narodowy oraz Związek Zielonych i Rolników. Łotewski parlament ma głosować nad zatwierdzeniem nowego gabinetu już jutro. Według zapowiedzi stanowisko ministra spraw zagranicznych zachowa Bajba Brazie. Natomiast nowym ministrem obrony ma zostać pułkownik Raivis Melnis. Poprzedni rząd rozpadł się po narastających napięciach związanych z incydentami naruszenia łotewskiej przestrzeni powietrznej i krytyką działań władz w sprawach bezpieczeństwa. Zmiany polityczne następują zaledwie kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, które na Łotwie odbędą się w październiku. Izrael poinformował o zabiciu nowego dowódcy zbrojennego skrzydła Hamasu podczas kolejnego uderzenia w Strefie Gazy. Według izraelskiego rządu celem ataku był człowiek, który podczas ataku Hamasu z 7 października pełnił funkcję szefa wywiadu organizacji. Palestyńskie służby medyczne przekazują jednak, że izraelski nalot uderzył również w budynek mieszkalny położony w jednej z najbardziej zatłoczonych części targowiska w Gazie. W wyniku ataku zginęły co najmniej 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Izrael utrzymuje, że działania wojskowe są wymierzone w struktury Hamasu i osoby odpowiedzialne za wcześniejsze ataki terrorystyczne. Tymczasem organizacje humanitarne alarmują, że sytuacja ludności cywilnej w Strefie Gazy staje się coraz bardziej dramatyczna, a kolejne bombardowania prowadzą do dalszych ofiar i zniszczeń infrastruktury mieszkalnej. Rosyjskie tankowce, incydenty na Morzu Bałtyckim i pytania o skuteczność sankcji. Temat bezpieczeństwa regionu staje się coraz bardziej aktualny. Eksperci zwracają uwagę, że Bałtyk już dawno przestał być spokojnym akwenem, a Rosja nadal posiada możliwości prowadzenia działań hybrydowych i wywierania presji na państwa NATO. Jednocześnie pojawiają się pytania o to, czy Europa rzeczywiście wykorzystuje cały swój potencjał odstraszania. O zagrożeniach, sankcjach wobec Rosji i sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim rozmawiamy z analitykiem Tymonem Pastuchą. Więcej w materiale Anny Grygojć.
2: A jakie z tymi sankcjami? Czy mogą się jeszcze jakoś bardziej zaostrzyć? I też z kolei czego potrzeba do takiego bardziej stanowczego jakiegoś podejścia, nie wiem, jakiegoś wypadku, czy to ekologicznego, czy to stricte być może militarnego jakiegoś zachowania nienależytego ze strony Rosji?
3: Przede wszystkim mamy jeszcze możliwość zacieśnięcia sankcji na energetycznych i tych dotyczących floty cieni na Rosję. I ta możliwość się otworzyła po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie prawdopodobnie nowy rząd ten temat nie blokować tak sankcji unijnych na rosyjską gospodarkę. Jest taka przestrzeń do działania. To, co nas ogranicza w obecnych też od lutego, czyli od momentu tej inwazji Izraela i USA na Iran, to kwestia związana z ceny ropy bardzo wystrzeliły, tak? Czyli jeszcze w lutym mówiliśmy o cenach ropy na poziomie około 60 paru dolarów, gdzie wypychanie powolne tych ładunków z Rosji, z globalnego rynku nie podniosłoby ceny tak wyraźnie, tak? Że jakby to byłoby nie aż tak odczuwalne w portfelach konsumentów na stacjach benzynowych, nawet jakieś radykalne działania. A obecnie, gdy rozmawiamy o tych cenach na poziomie 100 dolarów, no to jeszcze wypychanie tych w jakimś krótkim czasie podjęcia takich działań no jest po prostu nierozsądne. Co nie zmienia faktu, że te sankcje powinny być zaostrzane i ich celem powinno być tak naprawdę utrzymywanie tego wolumenu eksportowego z Rosji przy silniejszym egzekwowaniu tych obecnych istniejących sankcji, które miałyby obniżać cenę, czyli ten powiedzmy pułap cenowy na eksportowaną ropę. Więc tutaj znowu wracamy do kwestii floty cieni i tego, na ile jesteśmy faktycznie gotowi do skuteczniejszego egzekwowania tych sankcji. Żeby dać jakieś konkrety, no to nadal są możliwości na przykład obniżenia pułapu cenowego na produkty ropopochodne, tak? No bo trzeba pamiętać, że nadal część rosyjskiego eksportu to jest diesel, paliwo lotnicze, mazut, benzyna, tak? Cenę tych produktów też również można, jakby często ten eksport jest obsługiwany przez podmioty z państw zachodnich, ten pułap też można obniżać. I jeszcze jakąś taką opcją, którą realizują Ukraińcy, te sankcje dronowe, tak, czyli które polegają na tych atakach na infrastrukturę energetyczną w Rosji, które fizycznie ograniczają po prostu możliwości eksportu ropy z tych terminali w Primorsku czy w Ustłudze.
2: Czy możemy teren Morza Bałtyckiego przyrównać do przysmyku suwalskiego? Kiedyś mówiono, że to taki najbardziej zapalny punkt. Teraz w tym naszym spokojnym Morzu Bałtyckim zrobiono się zupełnie niespokojnie.
3: Na pewno Morze Bałtyckie nie jest wewnętrznym morzem NATO. Nie możemy o tym tak powiedzieć. Na Morzu Bałtyckim operują jednostki rosyjskie, zarówno tankowe, flota cywilna, handlowa. Operują jednostki wojskowe. Rosja rozwija zdolności jakichś systemów autonomicznych, tak, czy dronów morskich, które są gotowe stwarzać nowe zagrożenia. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że Rosja ma bardzo, w sensie, że te zdolności rosyjskie są bardzo ograniczone. Tak? Ta kilkuletnia wojna też wydrenowała budżet marynarki, tak? Ogromne straty na Morzu Czarnym i ogromne potrzeby wojskowe na Ukrainie też jakby wpływają na możliwość modernizacji marynarki wojennej rosyjskiej. Więc no tutaj ta możliwość taka operacyjna pewnie spadła, ale możliwości takie polityczne, tak, czyli jakichś działań na Bałtyku cały czas

są dostępne dla Rosjan i nie można wykluczyć, że takie akcje jakieś też na poziomie hybrydowym, czy jakieś może akcji kinetycznych, w zależności od tej koniunktury geopolitycznej, tak, politycznej, no, mogą się

0: ta gotowość do jakiejś odpowiedzi, tak, że liczenie się z tą możliwością jakiegoś krótkotrwałej eskalacji, tak, czy jakichś takich odważniejszych działań, ona powoduje, że ta gotowość Rosji troszkę się cofa. I to wracamy troszkę do tej operacji Baltic Sentry, gdy ona została powołana, gdy zwiększyła się obecność natowskich okrętów na Morzu Bałtyckich, tak, i gdzieś rozpoczęły się prace nad pogłębieniem jakiejś takiej kooperacji sojuszniczej tutaj w regionie, to liczba tych incydentów zaczęła maleć. Rosjanie też jakby boją się, bo trzeba pamiętać, że ich strategicznym celem jest, oprócz tych akcji hybrydowych, jest właśnie utrzymanie eksportu ropy i zapewnienie dochodów budżetowych. Więc oni też w tej kwestii są bardzo, bardzo wrażliwi i po prostu lawirują. Więc to, co na pewno zmniejsza tą aktywność, to właśnie jakaś taka gotowość i pokazanie takiej gotowości do odstraszania Rosji w tym obszarze.
1: No czyli mamy szansę w zasadzie.
0: Mamy szansę, tak. No, optymistycznie już tak. Wydaje mi się, że tego optymizmu też brakuje, a bym powiedział, że tak. Mamy szansę, tak. Jesteśmy, jakbyśmy porównali gospodarki, to jesteśmy tutaj państwa regionu są, nie chcę dokładnie wchodzić w liczbę, ale jesteśmy większą gospodarką niż gospodarka rosyjska. Tak? Jesteśmy bardzo innowacyjni, mamy świetne technologie. Mamy też świetnie wykształconych ludzi.
1: No ale o tym w zasadzie dobrze pan powiedział. Zbyt mało się mówi, że ten wróg, czy jest aż tak straszny na dzisiejszy dzień akurat?
0: On będzie się kreował na strasznego. Jest na pewno okrutny, tak? To pokazuje, jest bezwzględny to, co pokazuje wojna na Ukrainie. Łamie różne zasady, tak? Prowadzi wojnę w sposób barbarzyński. Ale musimy też patrzeć na to, co mamy u siebie, tak? No, liczba mieszkańców Unii Europejskiej jest bodajże trzykrotnie większa niż Rosji, tak? Pieniądze, które mamy, budżety, które mamy, są, czy wydatki na obronność są też większe niż te rosyjskie. No tutaj można bardzo ciekawe wnioski z tego wysnuwać, że po prostu potencjał technologiczny, tak? Te technologie, które posiadamy, różne nowoczesne, czy kosmiczne, czy morskie, to jest na niesamowicie rozwiniętym poziomie. To, czego brakowało i co się zaczęło zmieniać, to jakaś taka gotowość do rozwijania tych technologii zbrojeniowych, tak? Żeby pokazywać tych tak zwanych dual use, które pokazują taką też po swoje zastosowanie, tak, które mogą być zastosowanie też tej sferze obronnej, no i tej jakiejś takiej woli politycznej, czy takiej społecznej, żeby być bardziej zdecydowanym w ochronie tego, co mamy, tak, bo to jest jednak na końcu bardzo ważne. Rzeczywiście w jakimś stopniu te nasze działania odpowiadają temu, że my mamy co tutaj chronić, mamy co bronić.
1: Tak, z tym, że to zdecydowanie to takie robi się też czasami bardzo chwiejne, na przykład w stosunku do Białorusi i ten Białoruskali.
0: No tak, to jakby Rosjanie wpływają na to, żeby to zdecydowanie jakoś tam zachwiać, tak, czy ich różne kampanie dezinformacyjne, tak, które są na, nie jestem specjalistą od dezinformacji, ale które mają ogromną skalę tutaj w państwach europejskich, niesamowicie mocno wpływają jakby na wpłynięcie na tę morale, na debatę publiczną, na jakąś taką bezpieczeństwo w tej sferze informacyjnej. Tutaj też powinniśmy jakoś być bardziej może asertywni, może bardziej tacy aktywni, żeby tą sferę bronić, no bo jakby w tej doktrynie rosyjskiej to właśnie wpływanie na umysły, tak, na to postrzeganie rzeczywistości jest jednym z głównych celów, tak, żeby móc wygrać jakiś tam pojedynek jeszcze przed tak naprawdę podjęciem broni, tylko żeby przeciwnik myślał, że on nie jest po prostu gotowy się obronić, więc to jest jakimś takim celem Rosjan i to trzeba mieć na uwadze.
2: O zagrożeniach, sankcjach wobec Rosji i sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim rozmawialiśmy z analitykiem Tymonem Pastuchą. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Oliver, Magdalena oraz Jan przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.